0: Alex Warren i Passenger na numer 9. Marshmallow i Thomas Rhett, Swear We Go. Pozycja 7 z Meduzy i Khalid, z Weekend. Szóst, Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Pozycja 5 z Teddy Swims i Mr. Know It All. Chetiri, Madonna i Danceteria. Miasto Treto z Hugo i Moving to the Sun. I na numer 2 Peggy Gou i Ira Star, Swoman. W Remedy czyłem oficjalnie numer 1 w przedstawitelnia chart na radio Katra FM. Tazi sedmice na vrhy i znenadi niama. A още веднъж най-високо стават Calvin Harris и Jazzy с Satisfy.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.